twale chitiwa, twale chitiwa netendo. Twale chitiwa netendo kuba chingo kuwane. Twale chitiwa netendo mukama chingo kuwane. Gera maso kumuwe chitiwa netendo. Gera maso kumuwe chitiwa netendo.